0: I'm Scarlett Johansson. My family relied on public assistance to help provide meals for us. These meals fueled my involvement in theater and the arts as a child, which fostered my love for acting. The Feeding America network of food banks helps millions of people put food on the table. You can join the movement to end hunger by donating, volunteering, and advocating. Because when people are fed, futures are nourished. Join the movement to end hunger at feedingamerica.org/act now.
1: Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
2: The more you listen to your kids, the closer you'll be. So we asked kids, what do you want your parents to hear?
3: I feel sometimes that I'm not listened to. I would just want you to listen to me more often and evaluate situations with me and lead me towards success.
2: Listening is a form of love. Find resources to help you support your kids and their emotional well-being at soundedouttogether.org. That's soundedouttogether.org. Brought to you by the Ad Council and Pivotal.
4: Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny.

pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.